Pues tengo con Sosiwa, Kahewa con Aguara, no estuve sus nakatna pongos nava, Kahewa, con radio nakarandinga piwa, Kahewa, ni radio nakara, Kahewa, ano homoye tu nakaruga ni sampito, mo kalitura mo kapora kena, no kalirongera mo yuma, no kamanguru kasai Kahewa, mo kninga si, ho karuga ni sampito, mo kalihamesera melikuamo. Mora, kahewa kwa na mkwini niyo kwa kara kwa radio, nage, na vora kulironge ramo yuma, kuge, uwino manguruka, mokuruka ni sampito, moka wizamo. Kenyu kono hamene, po suruwesi, lizo wasi, ona pukta, mora mili kwa mwili, ili kwa mwili na kara mepiti siro, liange ame, ka umesoge sarafina jamba. Kotengo esanena, wakahewa, tatuzi, tuka zogireni. Kuhamena marirongo. Tatzi tukazogereni wakahewa kuhamena irongo.